0: Je, wale watakaorithi wokovu?
1: Wale watakaorithi wokovu. Ingawa malaika ni
0: wanaotumwa ili wawatumikie wale watakaorithi wokovu.
1: Wale watakaorithi wokovu. Ingawa malaika ni